Manomeza raha mbola misy, manomeza famila pisy, nefa tsisy aza tsy tambiny, manomeza aza miandry tambiny.

manome sa famila pisy nefa tsisy aza tsy tambiny manome zaza miandry tambiny ieka yeah,

meza raha mbola misy, manomeza fa mila pisy, nefa tsisy aza tsy tambiny, manomeza aza miandry tambiny.

0: tunnel.
1: Man meza raha mbola misy, man meza fa mila pisy, nefa tsisy aza tsy tambiny, man meza aza miandry tambiny.
2: Yo.